0: Tesla kurva splash.
1: Mam rad stacik. Mam rad mamiczku. Mam rad mic. Mam rad chlin. Mam rad wszystkie parbiczki.